0: I got the animated suspension.
1: Do you want a picture?
0: What?
1: Do you want a picture?
0: No.
2: No, sorry
0: for that. Nie dzięki.
1: Nie
0: dzięki.
1: Dzięki.
0: Dzięki.
1: Dzięki.
0: Dzięki. Dzięki.
1: Great.
0: Great?
1: Yeah.
0: Great.
1: Nie
0: dzięki. Great.
1: Oh, no.
0: Oh, great. Yeah.
1: Great.
0: Great.
1: Great.
0: Okay. Yes, very good.
1: Okay.
0: Very good.
1: Great.